A ja wiem, što je za tyle dny tak po teczce zapisane, ale to wam wiesz za tyś rady z dzielu. To je to tundeczyn hiżo, derje fungowało z tej mediowej turu studia Liszka, kotraż jako je z wielkimi mobilami na serbskich sach popuczu, a też dżęca jeszcze możecie so w mediach tak rzec informować, bo so z mediami zabierać, a to też dżęca so niebylczycach, od 9 do na po 4 na Swiedzinskie Wódce. Przeproszeni są tam mali, a też wulcy, dzieci, szulerio, starsi, a seniorio. Możecie tam nowe wiece wuspytać, albo też cele jednore z waszym szmuratkom nimo przyjąć, jeżeli macie niekajke praszenia, albo czerze z waszymi szmuratkami, kiba komputerami, dam wam na każdy pat, bo maja. Kamieńska Borsz zakończy so dżęca. Na po 2 wuczanu z miasta, a na po 9 jeszcze raz do Swiedzianskiego miasta znowu zaczanu, z czuje potem na rzecz miastczanosty, a też koncert orkestru. Kruszczanska Gmieńska Rada zetka so dżęca gratu niewoniowie w obory w Hołkach, a to wieczo na po 7. Gmieńska Rada Panczycy Kuko zetka so potem po godzinę pozdziesza, po takim 7, a to w auli Szule Cieszyńskiego. A poladniemy też już raz na koniec tydzenia. Poslednji raz, ale czas przeproszeni na liczne kino do Stróże, do tamniejszego biosferowego rezerwata. Jutro wieczor, 8, tam przedstawia tragikomedię Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße. A z tym się potem liczne kino tam Stróży też zakończy. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into

krótko po cybilki na 6:46. A Irene, za dżęce rano za was wusywamy nic wierno, ale mło to tyś cele hinak być. Czorne wobrazoki, pojeszcze bez zwuka, ciszyna a żaden wobraz. Hajrunie, stajki akciju skieć mnie kolegojo a kolegine MDR Sachsko-Anhaltskie tu chwilu na to, jak mu bose przychod MDR-skich poskytków Magdeburgu a drudze zjazkowym kraju upadać. W upowiedzenie mediowego statno zryczenia ze strzelakom MDR. Tute żadanie szeri so w wólbnym boju. Kotres, czy by to konkretne miło, dobiawali w oprawdzie k wupowiedzeniu zrzeczenia dąć, a što by to za mediowy poskytk przychodzie Sachsko-Anhaltskie rykało, runie w tym MDR tu chwilu informuje. Tak też, so nie by z takim cofnieniem statno zrzeczenia z jaskowym kraju automatyzce też prawidłowny zjawnoprawniski popwatk w odpadnu. Po takim toż też mnozy jako GEZ znaja, by so też Sachsko-Anhaltskie przychodzie dale pfaczyć to biało. Reakcje na socjalnych syczach k akcji koleginu a kolegu Sachsko-Anhaltskie sa a ja wod sylno przykleska pro MDR haczke jasnym żadaniam za wodstronienie zjawnoprawniskich poskiet. Wodkaz k nadrobnym informacjom k temie namakacze wiezo też na naszej internetowej stronie AWF MDR Serbia.

Akademie. Sada menšino pošestčich je prinja Vusovanska hodžina jesa hižo minova, ale runje také štut on titul, koto sme runje svišeli od Mirka Brankačka, čaka ište mnohé dalše serbske na nas. Mienstrujem tute. Tak spiva nam džens ranova prinja ljubosči Michaela Nelcerova. Tam horeka spiva Anna Beginitz. A narije podamy se po takim zmierczynym wetzlichom z Lubku Miesaczka. Wszystkie tutaj tytule czekają na nas, acz do 7.

0: Ała!
1: Ej, Lara, ja mam tam po policję jedzie.
2: Teta su nimo jeli.
3: Nie, nie, policja nie jedzie nimo, ta tu ostanie.
4: Policja z G.
5: W Zorylcu są obszudnice 7-80-letnú staruszku zjebali. Ona je dostała telefonat po ostatniej lekarki, kiedy jej prajeszy, że je dżołka ciężko kora, a że lubi dżołka medikamenty brać, kiedy ma się zapłacić. Staruszka je na to 60 euro, a dybinki wyhodnocze wiacać 50 euro nieznatej w osobie przepodała. W Baszecach, w Kupšinskej gminie, dojenže čara rano k vopkadnemu nespožu, při křižovanišču je šofer auta tamnemu auti před jezbu zau, na to je prásnovo a dalše auto, kiž čaka šurunie při křižovanišču bu obškodžene, ci vosoby su so lohko zranili, vecna škoda 5400 euro. Na Kamenskej Bošči, tam dojenže vútoru večer k večej bijence mes cijomi skupinami dohromade 18 ľudí je so tam bivo, 4 osoby sú sa zranili, samo vyšší meščanosta je po namiestno přijozobe situáciu na Bošči sobu zmieroval, netko má policia usledič, čo dľa sú sa tam dokladne do osu dostali. A v Nedžichove tam pobechu paduši na Kyrchove. Zroa pokradnichu bronzu figuru, dale povalichu je narune kamen a kriminalist časonitko s padom zabiraja.

0: Netko, podamisaras, za kulisse, nikotricht doastvo. Gelkop vatscha zuki, poprawom za wuziwanie rumnostschu, dusch so napschikwat jako korset kawaja, abo na hinesche waschnie, wiesnus romatnostschaja. Zrunie tutnem praschenjom, jeso matidziswok na pucz podał.
1: Wiesne przedstejcza, goniec, Christian Grun, wuspyta wiacery kluczyki, predahacz wosamknie z prawym kluczom durie burskie jestwy. Damniejsze równostrze są kietra praszane.
2: Tu koniecanski tu towarstwo jest dom, chodwe wopospodaryn od wiesne towarstwa, używane od młodzińskiego kluba koniece, od blidetanisowe towarstwa, a muski kor. A w przychodzie będzie też jedno seniorowe zetkanie tu nastać.
1: Podróż za równość wuczynia 480 euro na wieczór. Płaci znaki są dołodobnie kietro na towarstwo kasu wuskutkuje. Christian Grun je menece też człon blido tenisowego towarstwa.
2: To jest jara wopcze zobaczy za uszych. Te płaci znesu są podwoili we poslednich letach. Zależy na tom, co to płyn, trochę to strom, trochę to, ale wone je to ta czopota, kotryś nas poczeżuje. A potom na žurli, tu čupo, tu jara užujemo, trebemo, mi ne možemo inak rač, mi trebemo jednu čupu žurlu, jak ne možemo rač. A to je te droje po nas.
1: Droje zvučovanja maja tež pola muskoho kora delane, kajž pokvadnik Tomáš Novák poveda.
3: 22 smo zapračili tak oko 200 euro za podruž. A za 2024 smo smo pomboli po 713 euro. To je švarný konc, to je šmako, že z jeho ústupy a jeho přinožky za podruž, jeho za bosku stu zapračiť a nám na útrobe leží, zobo se tam jemu ništo zradovalo, zobo to netramo přes přinožky ono přes přidatné udávané nazbierač te penese.
1: A skoniec se dále do Radvoria. Tam napřečo cirkvi je Kromea doma. A miesto předsedka Lydia Münková praje k tamnejším kondíciám.
4: Mo máme te zbožo v Radvoju moc votnaječ jeden rum, ktorý sme posvičili na meno zaožera kora, Svodinka. Tak so zvučujeme v Svodinku, to je jeden dom nedoša nalutovania v Radvoju, ktorý je bylo v obsedstve nalutovania. Hižo tam sme si rum votnajeli, miestem je dom ve privátnych rukách a môžeme k jara přijomným kondíciám a ze vulkej pomocu vulkomyselných darov si tún rum tam votnaječ a tam naše probe votmieč a tiež rum k druhým skvádnošam za nás vúžiť.
1: A to pfači mejo niedže 2500 euro obleto. Hej, zvučovač sluša k tomu, když chceš na koncu za všetko nazvučované aplauz žnieť, kajž je to komia tež od svojich ústupov zvučené.
0: Mati Gisvok, jesa to vás to hobonil? Kelko maja za zvučovanské rumnosť čepvačič? Česač menšinou? Bona posetnich hier 6.40. Dobranje prei serbski rozvas.

Kunstudzienia so bliżej, a tu już poladnie my dom raz na kunstudzienskie poki w. W Budyżinie szako stwiecza cywy kunstudzienia Staromieszczanski Festiwal z zabawnymi huczpami z 19. a 20. lecdotka widzi nas Jutze, Serbska Komuna Filharmonia z Budyżina, tak rec direktnie na drogi miasto kajż Sevilla, Barcelona a Pariza. Walczki, serenady, polki a operety trichia na huczpne żadnostki tutoho czasa 19. a 20. lecdotka potekim. Jutze wieczo, sedmich na wonym dorożczu tu miestrze. Wojewódzka huczbna szula prosy zajmco sobotu na dzień wotorenich duri, a to od 2 do 5. Tam możecie so potajkim w wszelakich instrumentach informować, w wszelakich poskitkach za dzieci a dorosczenich, a samo też w wszelakich dziewaniczkach so sami na polu huczby wuspytacz. W sobotu wystupi budyjski kulturny zachodzie skupina Janka Hanka, a to wieczo na powosmich, z tym co też sezona kulturny zachodzie zaleca zakończy. A Nieswaczanskie Muzeum Wytworstwo te przeproszuje niedzielu od jeni w utromnie na dzień muzea z remesniskimi wikami a z kruszczanskimi muzykantami. Mode, rewerki, modern dance, sportowego towarstwa sy, te przedstawia swój nowy program, a tak dalej, dost spisane dzień to potekin tam budże nieswaczidle. Przedszelio domizna a kultury nieswaczidło, wesela so, nam noich hostzi.

0: A netko poladamy do Radworja, tam gdzieś maja wełsy nedom ci cirkwie. Staru, novu vosadnu a křižnu cirke. Poslednu naličenu, křižnu cirke potekim, su od konca aprila sem ponovili. O tym chcemy wam dżęca rano jeszcze rozprawiać, za niekak 20 mięczynu je tak daleko. Ale jak to jest cyrki z lata 1390, wodecze 1397, zcywa k swojemu mienu krzyżna cyrki przyszła. Radworczan Piotr Kliman, kotryż so z cyrkwinskimi a wosadnymi stawi z nami zabiera, powieda wo legendze, kotryż so Radworju powieda.
1: Ta legenda ve ľudia sa pojeda, že je tam pri cirkvi, kde šenca jen železný kříž stojí, jeden kříž vúrost, zavešenice železa, zavešenice z dreva a podobne. Znamenča sú ľudia to ako kříž pobladovali a sú to do Roma poslali. Ale oni nejažení žena vodmova z Roma šišva žena reakcia. To pak je jedna legenda, kotrež znamenča, što ešte meno nastupa, nejo ta příčina za tuto meno.
0: Kak je vona kšižna cirke vopravče k svojemu mienu prišva a što so drbjeli v cirkvi na Radvorskim kirchu je šitko ponovič, votem zoničetu viace za 20 menšinu pola nas serbskim rozvosu. 5 menšinu dona po 8 je a nudam zoničetiš vod Matija Čisvoka aktualki dženstnišeho ranja serbskih povestčah.

0: Filomelos. Dirdam dejstva Marmije Drozene.
1: Prajonu, džeda je jutun ktefe za vučišćenje.
2: Filomelos, chce si fota vučišćeć dać, a to od vyska čak iste i pšidroze. Zobe poprom fotografo ošich tých šoférov, kýž přes pešne jedu. Ale zauješče so dopomniče, zo je náš Filomelos, zaješ vyraz s vodpoladom vo sebe spešne před ním tam a sem letav, zobe tyž jeho fotografoval.
1: No vězo, da sem extra vúpe grimase čau a elegantne pose činil. Nietko zu vězo te fota tyž mieč. Tetla bych odebili hotovo byč.
2: A vúčišćeć ty je tule nemožeš. Fota dostaneš z poštu.
1: O, extra taký servis zamde. Jara dere, hoho.
2: Haj, vosebite servis policie, kýž tvoju adresu zvěstčí.
1: Policia? Tá má netko moje fota?
2: No wieso, a ona też postaj kelko pokuty dobyś dla przespiesznego letania pfacić.
1: Pokuta? Dobię prawe pokucić? Takle poniżnie a żelniwie uznawam, co sem przespieszne leczał. Dorika, te fota nie są zadamo?
2: Nie, naopak. Dobisch płacić.
1: No hej, ale totla ja nisem zcuła był. To może kujś da druga drużna tyś być.
2: Z poprianczką bysku? Ach, Filomeloso, taczki policja nie obskorzy. Żaden strach.
1: Puh, na jednoś dere. Bojach so iżo zo mnie dojastwa tyknu. Klak, a prycz.
2: Nie. Myslu si skere, zo dostanie jedne z tvojich foto čestne miestno na policajskim reviere. Rubrika Kuriozne.
1: Oho. Čest je vizo lepša, hač pokuta. Najlepe zo doleču si k policii a poladam, hač so tam neđe na fotach. Namakam, ho. Snad odsiđa tiš ištjen autogram, ho. Frr.

0: Oli. Z Waterdaugom chce komuna letnje niedze 115 tysac euro přidatnje do svojej kasy dostać. Dokody chce to miestrujm za turistiske poskytki, digitalne informacje, kajštež za laranske dzieła wużywać. Popfatk wučinja 2 euro wopčin za hostči od 17 let. Runa časne zawiedu digitalne przyzywenski system, so by so zwiestčenje hostči zjednoriło. Zawiesć chce gmina to runia hustnu kartku, kotraž ma lepšine przy šelakich poskytkach skičić. Bywszy klosztor Klarysów w Budyszynie je jeszcze we obsadztwie Dreszansko-Miśnianskiego biskupstwa. Dozdzieli rzecznik biskupstwa Michael Baudysz na napraszowanie. We kapałce so hiżo Żanek Emszejac nie swiecza. Ona pak nie jeszcze profanowana, što już rzeka, zo nie zakralne wużywanie jeszcze oficjalne zakończone. Klosztorskie twarynie dale krok po kroku wuru moja. Rozmowy o dalszym wużywaniu na przykład za jehinejsze riadniske zromadzenstwo przewozmie albo za wużywaje za hinejszy socjalny zamier nie bych udotal uspieszne. Biskupstwo pyta tuż dale za rozrysaniom, tak Michal Baudysz dale informuje. Župa Jan Onošt Smola Budyšin zaraduje klitu kurs za rzecz a stawizny za budyskich mieszczanskich wierników. To by tema na czerwszym posiedzeniu župy. Na czterech terminach zasobu klitu we januarie a februarie chce županka z nimi serbskie słowa a wobroty a ich wurekowanie zuczować. Potem przednoszuje dr Lubina Malinkowa o serbskich stawiznach w mieście, serbskich sledach a dalszych temach. Riad je w usled prynia zetkania z wiernikami lica we miercu a ich przecze za viac informacije mi vo Serbach. A to one bichu, naše informacije za vas, kiš namakače dale na naše internetoj stronje, a rune tak v našej damodnej app s menom MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Žive slibro pokaza, što nače stopnju v Budyšinje, jasne nebio vuladače doma, kaj štež my tu, a tak dženca vostanje, dame se zaso raz trošku sunca ljubič, malo mročilo dženca popuču budu, vostanje sucho, a žive slibro te zaleze na 26 do 28 stopnju v Horni Vužice.
2: Všetkým ráno medre, ešte poprom tiež môli z kole som ječ, ale štúž sa všetkým ráčo s autom sa napúč podač, tiež to nie je žaden problém, všetko svobodne, všetko ok, napúčach a na trohách.
1: Serbský rozvoz.

0: Nitko, da podamy zoraz romadnie za kulisy niekotrich domorstwu. Kelko da pfatscha cyrki poprawom za wużywanie rumnosću, gdyż so na przykład jako kur zetkawaja, albo na hinejsze ważnie wiesnu zromadnosćaja. Z tutym praszeniem jeso Mati Gisbok na pucz podał.
1: Wiesny przedstejczo, koniec, Christian Grun wuspyta wiacory kluczyki, predahacz wozamknie z prawym kluczom durje burskie jestwy. Tamniejsze równosce są kietro praszane.
2: Tu koniecanski tu towarstwo jest dum, chodwe wopospodaryn od wiesno towarstwa, używane od młodzińsko kluba koniece, od blidetarnisowe towarstwa, a muski kur. A w przychodzie będzie też jedno seniorowe zetkanie tu nastać.
1: Podróż za równość uczynia 480 euro na wieczór. Płaci znaki są, dołodobnie kytro na towarstwo kasowu skutkuje. Christian Grun je menuce też człon blido tenisowego towarstwa.
2: To jest jara łopcze złacie za uszych. Te płaci znaki są podwoili we poslednich letach. Zależy na tom, co to płyn, troszkę strom je troszkę, ale wone je to ta czopota, któryś nas poczeżuje. A potom na žurli, tu čupo, tu jara užujemo, trebemo, my nemôžeme inak rať, my trebemo jednu čupu žurlu, jak nemôžeme rať. A to je droje po nás.
1: Drohe zvučovania maja tež pola muského kora Delane, kajž pokladník Tomáš Novák poveda.
3: 22 sme zaplatili tak okolo 200 euro za podruž. A za 2024 sme sme pomboli po 713 euro. To je švárny konc, to je šmako, že si ho ústupy a jeho přinožky za podruž, jeho za bosku stu zaplačiť a nám na útrobe leží, zobo sa tam jemu ništo zradovalo, zobo to netramo přes přinožky ono přes přidatné udávanie nazbierať te penise.
1: A skoniec se dále do Radvoria. Tam napřečo cirkvi je Komea doma. A miesto predsedka Lydia Münkova praje k tamnejším kondíciám.
4: Mo máme te zbožo v Radvoju moc odnajeť jeden rum, ktorý sme posvítili na meno založera kora Svodinka. Tak so zvučujeme v Svodinku, to je jeden dom nedoša nalutovania v Radvoju, ktorý je býva v obsedstve nalutovania. Hiže tam sme si rum odnajeli, miestem je dom v privátnych rukách a môžeme k jara příjemným kondíciám a ze vôľkej pomocou vôľkomyslených darov si ten rum tam odnajeť a tam naše probe odmieť a tiež rum k druhým skvádnošám za nás vôžiť.
1: A to pfači mejú niečo 2500 euro obleto. Hej, zvučovač sluša k tomu, když chceš na koncu za všetko nazvučované aplauz žnieč, kajž je to Komea tež od svojich ústupov zvučené.
0: Mati Gisvok je so tovarstvách v Oboniu. Kelko maja za zvučovanské rumnosti zapvačič. Česač minčinu po napoževiečich je... 8 hodin 40 potekim 20 minčinu, netko ište za vas vusivam, dobaranje.

Rańša rutina, kotruž trem nosi znaja, jo sama tež, kamo vočinč, nuc ladač, zase začinč, a se rec, ja ničo nimam. Všetko zase znova, staj si rano prašenje, što si dženca jenoš s voblikom. Haj pola bamša, leja što na toho, ne by to poprom smil veľký problém byč. A byl nešť ma jako bamš, Mina bo bolle stanje to samstne zdrasčene, a tam šako te šulce vod mina možno nije, stej vun na listčenje najlepje zdrasčenih v osobino 2026 magazina Vanity Fair z USA. A to nic napšikvat dla v osobje klasiske bamšovje moda, ale v kategoriji The Originals. Tam jenujce magazin Dressage Vosebie innovativnych modowych typów, kotrysz ze swoim vosebinskim stylu przekwapia przedstaja. Kvali so bamszowy niekonwencjonalny styl. Krembarbna sutana, k tomu Nike sneaker, dusadus nosisz jako leostornate też baseballowe kepie, zmys za ironisku leżernosć, Vanity Fair to mienuje. No hej, z tym bamsz pošim zdaču pokazuje, moda nie treba przed so komplikowana być, aż tuż rano zase raz bezradny przed drastowym kamerom stej, môže se snano prostrzec, no, sutana, sneaker, hotowe, abo? No dere, zapuć do biroa, wozmeme potom snano tole račo košlu a poradne kolowe, giba nidže nešto funkcionalnoho, kajš tež przed so. Sano, skiere nic, gaj špamš. Česač menšino, dođe večjih je. Bamš, leo štornete sluša potekim k najlepe zdravstvenim osobinam leta.

powiedać, što się sam zaczuwał. Jako prejny ci żyją w widzach. A serbskie koroje co są machali na cerkwiach.

0: Bernd Pitkuning stawier s titulom Polanas. A Polanas czynit kodale z...
1: Nabożne słowo.
0: Tutaj ma dżęca wotruczanka Hanna Jacwokuła.
2: Przyjemy si wistotu. Chcemy wiedzieć, co przyjdzie, chcemy wiedzieć planować, a najraczo sami postawić, jak za nasze żywienie wówiwa. Dla czym starsi smy, czym bole spoznawamy, je wiele, co żółce nie mamy. Wiedro może za to wobraz być. Możemy się na słoneczny dzień wieselić, a nadobo przyczynie niewiedro. Możemy się deszcza nadzieć, a przyjrzym wostanie suche. Tak je to też z naszym żywieniem. Możemy rozsudy tworić, poczaj tworić, a swoje najlepsze dać. Ale nie możemy tomu zadziwać, co się wiece przemienia. Nie możemy kużu starość rozrysać, kużu korość się zadziwać, kużu rozżonowanie zadziorzeć, a wiedzieć, co jutrzejszy się dzień przyniesie. Runie w tym leży wyżadanie wiery. Dowiera nie oznamienia, że wiemy, jak wszystko wójdzie. Dowiera oznamienia, że nie trzebamy wszystko wiedzieć, żebyśmy dalej szli. Znano je to dżęca najważniejsze do poznacze. Nie trzebamy wszystko krótce dżerżyć, żebyśmy dżerżyli. A drudy je runie to wokomik, w którymż może się ze stracha dowiera stać. Gdyż nie trzebamy na nasze otwierane praszyna dla je sami odmówić, ale je Bohu dowierzyć.
0: Nabożne słowo k niej miesze dżęca na toku azamowitości niebieczanskie w osady Hanna Jacwokuła.

z Lipska ja uspiewał. Lecie jeszcze mimo nie ja, ale festiwalowa sezona se już chyla ku końcu. A to właśnie takie za serskie festiwale a jeden facit, jak są serskie festiwale a muzykowe zaredowania w ostatnich miesiącach zarażili ten sięgnia wiecie, ta seż za nową serską muzyku, tak se te goni, a to ja jedna platforma za kusztu akustiko akcyjni serską muzyku ju produciruje, organiziruje, aber co na drugi part petperowasz, dalszne tema bużo spechowanie, co jo triebne aż wasze muzykowe zaredowania albo projekty se uspiesznie spechuju, co zinsajśnym czasu jury wecakuju, a tak dalej. A k tomu ksie se umieniaś, to groni koordinator tej sesji Jakob Kuhl, a masz wy interesu, nento se obzielisz, pon piszczo jomu jadno mielku, pet grul@ectoplastic.com grul@ectoplastic.com A to smakanie, to bużo wicze. Online, to goni, wy możesz o teke doma westać, a wy doma se przyszaltować. A to weciga jadnas, czyli do podnia, aż do jadnok. Jo, a cesto na festiwalowych jawiszczach, jo, toż ta kubka słyszasz, a widzisz, to jo, jakie szwarc spiewają Jakub Czonak.

0: chriochas, my gronim y smartas.
1: Mae tle ag smart sy'n un ag dan o'n un ta gronis. Ne, ta gyrchdi un ag rampa gasta. Mi la mloda, pan ta tak ten gynnaw smart sy'n, al to yw byg ni o'n niw.
2: A fe swy?
3: Ten yo. Bwm pen o'r rhywyr i'r zan.
2: Mi sy'n tic yw'r gronili, a sy'n ag bwm o'r domi o'r status o'r pedr i'r zan.
4: A ca fi chrocha sio?
2: Ja dwi'w, zapryd ca dwi'w.
3: To ni pen eisiau, to rhen eisiau, to dwi eisiau. A ni pen sy'n yw'r zan. Dwi'n
4: siwate.
3: Pen ni sy'n eisiau modd. Jo,
2: dwi'n ten groch safari.
3: Ten chom e apsyn a'r lle mame dwi. A tak to jo. Das ist harsche Pen.
5: Alle, moge richtig.
6: Moge Barze, moge Duju, moge Schwitze.
0: Ja, doch dich, schmarzem doch ab und doch, ja, sama nie wiem, co ja andam.
6: A kak jo tapsi was doma?
7: No jo, Duju a Barze, a una Schwarze. Женского тика шмарца, пен шмарца мы и оба.
6: Пен дай оренди концерт.
7: А жайча са разгоним и котера нинтио. Найлепи шмарца ло.
8: Jojo, ten jeden smarcy, drugi chrocha, dujo, szwicy, a stuka. Myślisz o se Jan, kaki zogol by to był, gaby sze naraz na jedną flaku se dozie ładali. Każdy na swój part, ale żorty na bok. Medycynarie su se z tym zabierali, a zgenili, aż jo zawina smarcania szakoraka. Tak smarcy cesto ten, ak ma tych puntu psiewiele. Kuri, pio psiewiele alkohola, sierpi na infekciu dychawy, ma polipy, wenosu abo ze krzywionu nosowu psiegrodu, krzywy zgryz, guby, abo...
7: Gaż na krzywie ja się liażem, ga pyn... Neskiri szmarcem.
5: Wszystko przyjdzie, aż ty tak runo lażysz. Ale ja vielleicht, gdyż ma oko lufta krynu, aż pę tak rycheluju.
8: Zwetkul przyjdzie to obuzne, głosne. Gdyż spimy, wet pocyłamy. Nasze muskele nie są napnięte, ale popuściają. Orduju hamne. Tak jo to tyke we gubie, we niebiu, we szyi, a giargauje. Język, a ten małki, miękki jezyck obsuniotej se nasledk mogi raz kradu dłymoko. Tak westanio za powietrz, ketarysz dychamy dose, a zas wen, miesto wietrzeje ziry jano iści uzuczka rycynka. Tak nastanio zjał ako psi dujarskich instrumentach, na przykład psi trompetach. A gasz leżysz przy tom iści na ksiebiasie, no. Pen saż jo redne obrazieńko, ten lepszy koncert. Za młodszych, tak we starobie pieś a dwaziaścia, pieś a ciziaścia liet nie jo to tak obuzne. We cusiju zajcza fryszne a naspane. Smarcanie samo na sybie ganie jo szkedne. Jest niej za partnera. Gasz jok meli, a rozdrażniony niamerzo usnuć.

tomu se neobiňoš. Dejš se přepituvaš daš a mežo byš až pomeguši šprice abo samo operacija jo trebna. Ale snaš jo mogemu tyke južo pomegane gaš viecej gleda na svojo struje. Mienej kuri a nie pijo šedne tak wiele alkohola, gleda aby wetpył te zbytne punty abo ugejił infekcje. Tak megała niebiaska siszyna zasej zasiegnuś do spańskiej śpy, a z nieju tyke ta żeńska.

Jo, co ma to smarcenie nasy, za tym jo sobkeniwa, a jo wam układwa Maria Edikowska Winklerowa. A naszym przysłuchariam z naszych sach se uczabnie użykujemy, nie to jeszcze raz, aż su se tekty do rozgrana dali a tomu na luśnu ważną przynosowali. To je było ja na uściwanie z naszego rozkosowego archiwa z leta 2005, a wyszcza słyszeli miasto drugim końce kolc Paula, Bram kolc Anni, Limanoc Willi, Luizu Freitakovu a Luizu Reinskovu.

Ja, na winkle ja uspiewa kak żione gajotn świet. Świet ja reden, ne, wesibnie jest dobrio muziku, to joho, ta kubka Janka Hanka, a tu sobie tu wiatzo gra, jo ta kubka live we Budyszynie, we barie Sundowna. Jaden tip za was, a usłyszymy ich z jednym kradozatym włosom zjaskim. We Budyszynie jest bez nasz, ale pićko je na slince. To ja Lubka Lilia.

0: Dobry dzień, ja jestem Enrico, bytłem w Lubnauje, pochodzam z Pitzna, ja ugniósł Feski, a ja takie słucham sasy serbskie radio, życzym se spiu. Ty se taka wiko, tata.
1: Ja, ten wam rad grajome, a tu wersio o. Nächsme dauna, wiecie, słyszeli, to są grotkojskie, goleńskie muzykante. A propos, te dożywio, że teke, ten koniec tygodnia nieżelu na tym obydlarskim svieżeniu na pojadnok na jawiszczu pytkowym niebiom w grotku.

Wenn er jewa jużo na nowej muzyce Klara Valerie, to ja hochoszę buska spiwaka, jeszcze ja znażam to leto, abo że wena wesewisz swojsku serzku EP z nowymi serzkimi pop spiwami, buszczo napnite, co tam przyjo, nie peri wetnie, jan titel, ak teke wegen rad mam, ja żenu.

z Lipska ja uspiewał. Lesie jeszcze mimo nie ja, ale festiwalowa sezona z już chyla ku końcu. A to właśnie takie zaserskie festiwale a jeden facit, jak są zaserskie festiwale a muzykowe zaredowania w ostatnich miesiącach zarażili ten sięgnia wicze, ta seż za nową zaserską muzyku, tak się to goni, a to ja jedna platforma za kusztu akustiko akcyni zaserską muzyku ją produciruje, organiziruje, a co na drugi part petperowasz, to jest nie tema bużo spychowanie, co je trzebne, aż wasze muzykowe zaredowania albo projekty są uspiesznie spychują, co żyńca już nie mca są jury, wecakują, a tak dalej. A k tomu ksie se umieniasz, to groni koordinator tej sesji, Jakob Gruhl, a masz o wy interesu, nie to se obzielisz, pan piszczo jomu jedną mielku, pet, gruhl@ectoplastic.com gruhl@ectoplastic.com A to smakanie, to buzia wicze. Online, to go nie, wy możesz o tyk doma wystać, aby doma se przyszaltować. A to weciga jadnas, czyli do podnia, aż do jadnok. Jo, a cesto na festiwalowych jawiszczach, jo, toż ta kubka słyszasz, a widzisz, to jo, jakie szwarc z piwajom Jakub Czonak.

0: Хрюхан. Ja, so Хрюхан, ja. Aber ich bin immer Tussni, der das wird zuschisch. Ach, da, Gori, Seppen. Taga, Vega, Хрюхан ist Ostrowe.
1: Velika Burioka, jo mela Želku a Knechta. Fritzo, jo był ze Žirlova, a Marianka, jo była z Krzyszowa. Jo mela Žute Oski, takie jak Pszenicyne Koski. Wona jo dejała Žajča, przy Fritza do Žurju buchać, ale ten ni to mogał szuszać. Gaż Fritzo jo spał, jo ten cash nie chrochał. Pen jo wena pewedu szła, a jom do oblica lenuła. A pen jo była ta pestola jeszcze mokrza. Marianka jo se myśliła, nie tmeżo to iść, ale jak budzio to we zimie byś. Marianka jo za radu pytała, a jo przy starszych ludziu se obszaszłowała. A te su jej gronili, wona dej do komory iść, a Fritzo ju za nos przymieś. A na gubu pesz dasz, pen buzio Fritzo zimny gledać. A niebzio więcej spać. Wiesty, ecio Marianka to tak getuwała, pen deryś to dali ukazać, pen niebzio więc żenk nie chce przespać. Ale se myslim, pen budu jeszcze więc chrochać.
2: Smarcyszowy.
3: Ale jak? Aż ten żyd, ten musi pynęme z tej pestulie wena, pynęści dolojce na kauczu ljarza, a tam pynęści szuszy, jak ja warim.
2: Smarcyszowy.
4: Ja mnogi raz jo, pyn, ale żeńska mi tusnijo, a pytargajo, a pyn se obrosijo, a pyn je to przec.
2: A smarcyszowy?
5: Nie, ja tyk nic, ja rachnuję aż nic.
2: Jo. A wasz slejek, smarcy ten?
6: Ja. Nie, nic, raz, ale to mnie nic nie szkodzi, dlatego że ja spim twardo, aż to nie szłuszę.
2: A ta żeńska?
7: Mówię raz, jo.
2: Słyszysz, aby to we nocy tylko przy was
3: nie,
2: doma?
3: Nie, ja nic nie szłuszę, entweder bo nie chrocha, a ja spim tak wielki, aż to nie szuszym. Ja nie szuszym to.
5: Nasza tak chrocha. Pen ten ubinio, a my mamy geri tak u szpu. A tam, że pen to spanie dali. I tam, że co spasz, ja ga mam go.
3: Też usniasz, pen i wiesz. Więc chrocham.
2: To każdy tylko rad nie psiudają, ale we mogej z pańskiej śpie sedrę ceściej raz koncertują. Zna półweccynione ju gubu, a nosom obglucnijo jadna ciesina dorościonych skero każdu noc swoju żeńsku, abo cłyjeka z nocnym koncertom. Psitom jo do pokazane aż samo 60% szych murskich, a styrziaścia szych żeńskich smarce.

0: Chrochas, my gronim y smartas.
1: Mae tleag smart yn un ag dan o'n nint ag ronis. Ne, tak rydy un ag rampa gasta. Mil am loda, pan tak ten gynnaw smart, al to yw bygnio niw.
2: A fe swy den yo. Bwm pen o'r rhywyr i'r zan.
3: Mi eisiau ti cwrs gronili a sefeg bwm o'r dom eisiau status o pedr i'r zan.
2: A gael fi chroch asio.
3: Ia dwi'w, zapret ga dwi'w.
2: To ni pen eisiau to rhen eisiau to dwi
4: eisiau.
2: A ni pen sy'n
4: eisiau. Dwi'n eisiau ate.
2: Pen ni sy'n eisiau sap modd.
3: Ia, dwi'n ten groch samari.
2: Ten chom e ar sy'n eisiau mame dwri. A tak to yw. Das ist Tasche, wenn...
0: Ale, moge richtig.
5: Moge barze, moge duju, moge schwitze.
0: Ja, doch dich, schmarzem doch appen, doch, ja, sama nie wiem, co ja andam.
5: A jak jest obsiwa z doma?
6: No jo, duju, a barze, a una schwarze. Żeńskoga, tylko schmarze, pen schmarzme i obaj.
5: Pen daj orędny koncert.
6: A żajcza se rozgronimy, kotore nintio, najlepiej szmarcalo.
7: Jojo, ten jeden smarcy, drugi chrocha, dujo, szwicy, a stuka. Myślisz o se Jan, kaki zogol by to był, gaby sze naraz na jedną flaku se dozieła dali. Każdy na swój part, ale żorty na bok. Medycynarie su se z tym zabierali, a zgenili, aż jo zawina smarcania szakoraka. Tak smarcy cesto ten, ak ma tych puntu psiewiele. Kuri, pio psiewiele alkohola, sierpi na infekciu dychawy, ma polipy, wenosu abo zekrzywionu nosowu psiegrodu, ksiwy zgryz, guby, abo...
6: Gaż na ksiw ja się liażem, ga pyn... Na jest kiedyś marcem.
0: Przez to przyjdzie, aż ty tak runo lażysz. Ale ja vielleicht, gdyż ma około lufta krynu, aż pę tak rycheluju.
7: Zwetkul przyjdzie to obuzne, głosne. Gdyż spimy, wet pocyłamy. Nasze muskele nie są napnięte, ale popuściają. Ordują hamne. Tak jo to tyke we gubie, we niebiu, we szyi, a giargałje. Język, a ten małki, miękki jezyck obsuniotej se nasledk mógł raz kradu dłymoko. Tak westanio za powietrz, ketaryż dychamy dose, a zas wen, miesto wietrzeje ziry jano iści uzuczka rycynka. Tak nastanio zjał ako psi dujarskich instrumentach, na przykład psi trompieczach. A gasz ляжеш psitom iści na ksiebiasie, no. Pen saj jo redne obrazieńko, ten lepszy koncert. Za młodszych, tak we starobie pieś a dwaziaścia, pieś a ciziaścia liet nie jo to tak obuzne, we cusiju zajcza fryszne a naspane. Smarcanie samo na siebie ganiejo szkedne. Jest niej za partnera. Gaszjok meli, a rozdrażniony niamerzo usnuć.

Jo, co ma to smarcenie nase, za tym jo sobke niwa, a jo wam ukwadwa Maria Elikowska Winklerowa. A naszym przysłuchariam z naszych sach se uczabnie użykujemy, nie to jeszcze raz, aż tu se tekty do rozgrana dali, a tomu na luśnu ważną przynosowali. To było ja na uściwanie z naszego rozgłosowego archiwa z lita 2005, a wyszcza słyszeli miasto drugim końca koec Paula, Bram koec Anni, Niemannitz Willi, Luisu Freitakowu, a Luisu Reinschkowu.

Ja, na wiem, klejo, spiewawa kak, żyjone, gajotun swiet. Swiet jo reden, ne, wesibnie z dobrego muziku, to joho, ta kubka Janka Hanka, a tu sobie tu wiatso gra, jo ta kubka live, we budyszynie, we barje Sundowna, jaden tip za was, a usłyszymy ich z jadnym kradozatym głosom zjaskim, we budyszynie z beznasz, ale pićko je na slince, to ja Lubka Lilia.